0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Kapris.
1: Kapris.
0: Številka
1: ena na obali.
2: Z Bruno Mars.
3: Tu je Kapris.
4: Vročina, sonce, plaža.